Anitko, mam niko to pokiwę za was, jeli nie macie jeszcze nic planowane. A to jest to za dzieci, na przykład Muzeum Zapadnej Łużycy smidza se dzieci, dzieńca od dwiemaj to wobladać, to się jak nikt u muzeju nie widzi, menuce preparacji z udziewaniu. Tam możecie się wobladać, jak so zwierata preparuje, a so za wiadomostne dzieło przygotuje. W Czornokomcu je dzieńca zaso kino wieczo po tuj niebiom kajsiżo czera. Dzieńca se pokazała da skanudę z Manitu, a jutce potom też jeszcze raz, a tam widzicie potom film LOL 2.0. Smolerec knia nie przedstaje so dzieńca wieczo nowa knia, je to premiera knii Dotkania z autorom Milanom Rabalom a ilustratorku Petru Schwarzo. Dzieńca wieczo, na po osmich knižna premiera kaśprenę Dotkania, tu by budyś nie Smolerec knia nie. Tež leca zaso proša biosférovom rezervátu Horné Vúzijské hole a HTV Stroži na kino ve večo v Liču, prenie júce večo v 8. s filmom Ganca halbo Brúdo. Serbská dekanátna modžina je leca na zomane vúlet přeprošená, ktož bude nedelu 13. septembra, plánované je s busom do Šprovjov. Bola hamora ječ, kdež bude zromane nešport a mnejšie cirkvi přizamkne so čumikovanie z Čelna do nového mesta. Zajímce mili so hadžo pondžele 10. augusta pod takým online přizevič, link na makače na strone posol.de. A pokukneme na konc týdženia, se na nás svieča vesne svieče na to piatky, že s ubeđovaniem vo nového šoboru, potom raje potom DJ Romano, sobotu maja mezdujín kikorúve turnier a večo vizo z Noa Rie. Nedelu je potom popolnil program za ošech, z dobom môžete si tam tiež oldtimerov obľadať a na ponovejnej kielovanskej čare kielovač. A za to, ktorýka za najlepšo, svedajú potom tiež vizo myta.

Kapala nam na cele aktualne stał wodę we łużyskich rykach. Tu nie dalej spadnie. Deszcze sme mieli deszcze w zajszłych dniach. To nie je cele dosahło. Tak sme dostali od krajnego zarada za WOPSWIT informacje. Budyšine jedre sprawia stupio o 30 cm. To je pak skiere uzacze. Šoš, to ješ do Čorného Halštrova beží do reka 7 od 9 peglov, ki so tam meria maja celé jednore pše, malo vode, reka tam celé jednore pše, malo vode do Čorného Halštrova pšinja. Tež příchodne dne ne upada lepe.

0: Tajke než to ešte husto vidjal nesem. Kajš tajki monster skopčk. Tajke dove klibog pak tež ma.
1: Haj, to je Nögawa. Nemse Gottesanbeterin. Pulse modliška. Ona tute pauki, kiš vupada jakajš vose, tež rade žere.
0: Po polsku... Przepraszam pani, ja sem spieszniejszy był, serdecznie. Ecie becie, tytla może sojści kusk, modlić prosiu. Zapraszam do modlitwy.
1: Na, nie bądź taki hubaty na Nögawu, ona rady raz kusnu.
0: No hej, tak sprostnie na kaj szta tamle siedzi. Nie może mnie ani kusnić.
1: Niekotre Nögawy swoim mużikam samo po porowaniu wołu odkusnu, a ich dospołnia zejżaru.
0: Oha! Najprede a potom ham.
1: Haj, cele prawe.
0: Bo! Ach, wiesz ty, ta wuka je wulka dosť, ja muszę so tyś tamle zade rozladować.
1: No, druhé vuky maja tež riane plečky.
0: Vovu, vodkusnič. Tietla so mučí. A mi nedo mozleta ja. Češť, pani Nögawa. My so...

Lube dzieci, dobre ranie. Kolega Dundaka na szlubę Filomelos swieci tutym tydzieniu wulki jubilej. Pretać tajke stawizniczki nastanu, so narawaja, cihaja a z efektami wobdziewaja traje to swoju dobru kwilu. Jak nastanie stawizna za wuszy? A što je poprawom najczęsze na tym? To je so Dundak praszał, a wam sobotu rano na podziewieczyć o tym powiedał.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Zachadnu neželu jo był europski žen spominania na holokost Sinto a Romu. Žen dopominania na systematiske zamordowanie popajżonych Sinti a Romu w koncentracijskim legwie Auschwitz-Birkenau w noce od 2. do 3. augusta w lesie Styri a Styrzastcza. W žincajšnym ustrzywaniu spominajo Sebastian Elikowski-Winkler na przesleženje tije menšiny w Češim rajchu a gleda za to wesebnie na nasz susedny kraj Polsku.

sind die Arome Atekepsi Sushniki Laderi, Lovara, Kalderasch, Aboiniskich, suf Europie stolicia duiko petrafione vet diskriminatia. Na terenie jinsai schneie rumunskeje, vetensas nech vierhoistfach vota va Moldau a Valachai, su ashtos reich živišnastego stolicia pieš stoliciu duiko žaržali Romu ako nevolniku. Po założeniu nimskiego kejżorstwa w 1871 su byli ukaze a pestajenia, z ketarymi suzinti a Rome dejali byś znamecu trajnie zasedlone. Obca z Weimarskej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopłonie zregistrirować.

Ta politika jose w ciesiem rajchu knieżyła dalej. Polityczne rubinie pszału Zynti a Romu jose zachopiło direktnie żywieśnaście stoci a cizaścia. Z całym rydom kaznią a pestajeniu suweni byli stigmatizirowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pominionego zaoberańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty nieto pepajżowali każdego, a kiepe ich mienieniu megał niżi raz ugbaś niestatk. Obtwarzowali su to z biologickim terstwom. Uże togo joen estat nusko wiele Zinti a Roma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z drbnonieju herościu k sterylizacji. Pedla szakich herościów a brachów su zarydowali jako kategoriu za sterylizację derbnu słabomysl. Niendo su megali teke szpatne szulskie cenzury, albo felujuce pewołańskie kubanie, albo felujuce przystajenie jaść k sterylizacji. Rono tak jako żydojskie ludzie su Zinti a Romy byli żywieśnaście sto pieś a ciżaścia we nürnbergskich kazniach definiowane jako drużynie cuza rasa. Przybierający su ich usiskali ze zjałonego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za żywarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su sledowali zakazę żenienia a nuskane zielenia mandzielstwa.

1906 a ciżaścia su we strobotniskim amsie Reicha w Barliniu zachopili projekt przesliżenia rasów we Zinti a Roma w Niemskiej, Austrijskiej a we obcerku Zinsaśnej Czeskiej Republiki. Przytom sumiazy drugim udziałali rodopisy jednotliwych familii Roma a Zinti. A te su se sięgnuli psasy przez więcej jako 100 lat sledek. Su ludzi mierili, fotografirowali, registrirowali krzejnu kubku, barwu łosu, a wecą. 1906 a ciżaścia jo uszy tego

0: Najważniejszy Rom Azinti Centrum a Muzei w Niemskiej jest dokumentacyjski a kulturny centrum niemskich Zinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajnu ustajęcuk stawiznam a przysledowaniu mięczyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo za biergarskie pszała centralnie rady a jej członkowskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesażenie zarunaniu za opery, skończenie wesebnego registrowania a dyskryminacje przez statne zastojnstwa. Nieopak żadna przycena pepuścić strażniwość na przesiwo do namece z wolnemu rasyzmu a dyskryminacji. Żywo za biergarskie pszała jo notne wiecej ako gdy.
0: Szakorake lokalne dokumentacyjskie miestne, ako w Magdeburgu albo w ramiku temporar

niektórych projektów pokazują nachylnie wesebne albo drogujące ustające k temie Zinti a Roma w Niemskiej. 1920 je zwieskowe kniżarstwo obzamknuło założyć nacjonalny pomnik k dopominaniu na morzenie jako cygany prześladowanych europejskich Zinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karawan obstoi ze studnie z kamieniem, ako se dajo zapuścić. Na nią leży każdy dzień fryszny kwietek. Uszej tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowym mordarstwie teje mięczyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styri a 20 decembra 2012 świetosnie przepadał z jawność.

0: etnograf Adam Bartoš je v letach 1960 do 2012 navědoval regionální muzej Tarnów. Ven ulicu jo ve nastašiu večelenia za stavizny a kulturu Roma v etnografickém muzeju Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego żywa, jak som złożył w 1972, to była zgromadzeństwo Roma. To było jedno z prednich magisterskich żywów takiego radza. Ako som zachopił żywość w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzeństwie, a som organizował ustajeńcu w Pelskiej. Neskery jedną z prednich nazwieszy wielką ustajeńcu, k tym je Roma, Roma w Pelskiej kulturie. Ustajeńca jo sa wytwarywa 1967. Tarnowski muzeum se rozsłużył przyjrzeć romańską tematyku do swojego statuta jako jedną z bytostnych naszego muzeum. Sme zachopili używać romańską zbierku na tej bazie jo 1966 bez zwiblowania ta predna na świecie trajna muzealna ustajenca, która już do żyncaśnego modyficiruju we wszakich wariantach. Ustajenca pod titulom Cygane, Rome, stawizna a kultura jo widzę do żyncaśnego. Wena nie jest wielka, ale to nie jest słyszatek na dwerje muzea ugetowane plenier pod gołym niebiom, każ tradycjonalne legło cyganów, romów z oryginalnymi wezami a stanami. Wszakoraka aktivity na tom dwerje spechuju a szerje stawizny a kulturu romów, takie Roma festiwale. A tradicionalna ustajenca nuči ve muzeju predstaja stavizne Romov vecasa, ako su spuščili Indisku ve 11. stolišu až do žincašnjego dnia a tematizirio šaka aspekte stavizno a elemente Roma kulture. Za tu ustajencu zajmuju se ogledarje z celego svijeta. No, to nie je taki veliki muzej, to nie je Tarnow, nie je veliki centrum, ale ustajencu ogleduju sebe leto ob leto ducente tisac zajmcov z Polskeje a drugih krajov.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: rozgroń rozkładuje Adam Bartosz sież kości przy używaniu za psi miesio Zinti Aruma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygany albo Rumy, opytajmy, to psiasianie projicirować na drugie ludy, aby rozmieli, co ja problem. Najbliższy przykład za nas Pelokow są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiaconych sąsiadów, których mieli za nimich ludzi do krono mimo zakładneje człowieckie kakos, czy cesto se gastanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili ze zaśpieniem. Drugie pomienienia są znaś neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane cewe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganys, cygane, ale tego bohemiane to groni ak psidus czeski. Weni su ga przysiegnuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokoleż tak su to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w bizantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a Atinga noi, cygane, su gronili takie sięgające kupce, kotarejesz żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskie w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach, cygane z cyganiar, cygane, cygan. We wiele rzecach, wysypnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywny weznam. Polski su groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Toko dla jo nastał w 70-tych latach taki proces dla inteligencji Romu, pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mieniem Rom. Rom groni na romarski muski, luż, człowiek, a to miesu towaryszności akceptowali a przyjuzeli. Wed 70-tych lat lansirio to mie w gwonych rzecach kraja. We mogach krajach ja pomienienie Rom zawiezujące. W Polsce pak mogę wesebnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mie cygan topszały. Weni przecie zase gronie. Mój na nie był cygan, mój stary na nie był cygan, a ja se czuję tak jako cygan, a to pomienienie mie nie sromosi. Zmiena z żena więcej przesadziła. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszał we swojskim je.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: Сна шневец и переживания гедный проект, кстати, знам Рума Азинтив Пельский, Йомьязы народна Рума каравана вспомнища.
1: Может, варто еще додать, что таким одним из бардзо важных проектов, которые...
2: Jeden z ważniejszych projektów, które sme organizowali w 1906 a 1906, to był Międzynarodny Opomnieński Trek Rumu. To był taki tradycjonalnie zrekonstruowany cygański przesiek. Za to sme używali nasze muzealne wezy a upożyczyli konie. A taki wezowy siek, już sięgnął niektóre dny długo namiestna, że są masowe rowy w średniej światowej wojnie zamordowanych Rumu, kiedyś są byli opary niemskiego nacjonalsocjalizmu. Tych miejscno około Tarnowa w najbliższej okolinie jest 6. Aby te miejscna westali wspomnieszu, sme biegło lat tam naparali wspomnieńskie tofle, pomniki a drugie. Już o 8 lat ma ten mobilny trek stacjonarną formu. Żyńca jest to międzynarodny opomnieński trek na Romo w formie tak pomienionej tabor konferencji. Na niej se wiadomostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu sleżenia romanskiej kultury, polityki na przeciwu Romam a poszuknie k romologiskiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.